0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W Bagdadzie w obecności papieskiego wysłannika odbyła się intronizacja nowego patriarchy Kościoła Chaldejskiego. Nowy Jork bardzo dobrze przyjął encyklikę Leona XIV o sztucznej inteligencji, mówi arcybiskup tego miasta. Od dziś cały dokument jest dostępny po polsku w formie audiobooka. Międzynarodowe targi książki w Warszawie po raz pierwszy goszczą przedstawicieli wydawnictwa watykańskiego. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. W Bagdadzie odbyła się intronizacja Pawła II Nony, nowego patriarchy Kościoła Chaldejskiego, jednego z najważniejszych kościołów wschodnich pozostających w jedności z papieżem. Leona XIV reprezentował kardynał Guggerotti. Podkreślił, że Ojcu Świętemu bardzo zależy, by Kościół Chaldejski nie uległ osłabieniu.
2: Papieski wysłannik przypomniał misyjną historię Kościoła Chaldejskiego, począwszy od apostołów i ich pierwszych następców, aż po czasy dzisiejsze. Kolejnym rysem tego kościoła jest męczeństwo, heroiczne świadectwo składane za cenę życia aż do dnia dzisiejszego. Synowie i córki Kościoła Chaldejskiego obecni są na całym świecie, z powodu niestabilności naszego drogiego i zranionego Bliskiego Wschodu.
1: Paweł II Nona zastąpił na stanowisku patriarchy kardynała Luisa Rafaela Sacco. W Nowym Jorku encyklika Leona XIV o sztucznej inteligencji została przyjęta z wdzięcznością i otwarciem, mówi Radiu Watykańskiemu arcybiskup tego miasta Ronald Hick. Ludzie widzą, że papież na serio traktuje jedno z największych wyzwań dzisiejszego świata.
3: Widać, że Ojciec Święty trzyma rękę na pulsie prawdziwych problemów świata. Sztuczna inteligencja jest tu na stałe i wszyscy o tym mówią. Leon XIV od samego początku pokazuje, że jako Kościół będziemy angażować się w sprawy świata i zajmować się realnymi tematami. Kiedy rozmawiam z młodymi, widzę, że jest to dla nich podstawowa troska. Pytają, czy to, czego uczą się teraz, przyda się w karierze, w pracy, która być może za 10 lat nie będzie już istnieć, bo zostanie zastąpiona przez sztuczną inteligencję. To są prawdziwe obawy, a ta encyklika daje nam praktyczny plan działania.
1: Dodajmy, że cała encyklika Magnifica Humanitas już jest dostępna po polsku w formie audiobooka. Można jej słuchać bezpłatnie na polskiej stronie Vatican News. Międzynarodowe targi książki w Warszawie po raz pierwszy goszczą przedstawicieli Libreria Editrice Vaticana. Obecność watykańskiego wydawnictwa w Polsce wpisuje się w obchody stulecia Lew.
4: Lorenzo Fazzini z Libreria Editrice Vaticana podkreślił, że wybór Polski był naturalny ze względu na jej silną tradycję chrześcijańską oraz bogactwo rodzimego rynku książki. Jak zaznaczył, w obliczu współczesnych wojen i kryzysów, misją Watykańskiej Oficyny Wydawniczej jest niesienie przesłania zrozumiałego dla każdego człowieka.
1: Te dwa nurty, myśl, która wchodzi w dialog z dzisiejszą kulturą oraz świadectwo ewangeliczne, które staje się służbą dobru wspólnemu, jak przypomina nam Leon XIV w ostatniej encyklice, wyznaczają dwa kierunki wydawnicze, w których staramy się rozwijać naszą pracę.
4: Lorenzo Fazzini wskazał także na rosnące znaczenie języka polskiego w komunikacji watykańskiej.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, szczęść Boże. Z Watykanu, z auli Pawła VI łączymy się z Państwem z okazji spotkania Ojca Świętego Leona XIV z Międzynarodową Służbą Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej, znanej po prostu jako Charis. Tydzień po uroczystości, prawie tydzień po uroczystości zesłania Ducha Świętego, Ojciec Święty Leon XIV po raz pierwszy spotka się z przedstawicielami katolickiej odnowy charyzmatycznej. Ostatnim spotkaniem Ojca Świętego właśnie z przedstawicielami odnowy charyzmatycznej było spotkanie papieża Franciszka jeszcze na początku 2025 roku. Widzimy zgromadzonych przedstawicieli, członków odnowy charyzmatycznej z całego świata. Wśród nich są także Polacy. Obecny jest ksiądz biskup Piotr Wawrzynek, biskup pomocniczy diecezji legnickiej, a teraz już uczestnicy, ogarnięci radością ze spotkania z papieżem Leonem XIV, który właśnie wchodzi do auli Pawła VI. Niesamowity entuzjazm spotkania papieża ze wszystkimi, którzy modlą się, działają, tworzą programy i uczestniczą w międzynarodowej służbie katolickiej odnowy charyzmatycznej. Papież, dziękuję bardzo za tak życzliwe przyjęcie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój z wami.

0: Obecnie Ojciec Święty przemówi do zgromadzonych.
1: Your Eminence, Your Excellencies, dear brothers and sisters.
0: Ekscelencje, eminencje, bracia i siostry, dzień dobry i witajcie.
1: Buenos dias.
0: Dzień dobry po hiszpańsku.
1: I'm pleased to have my first meeting with the Catholic Charismatic Renewal.
0: Cieszę się z mojego pierwszego spotkania z katolicką odnową charyzmatyczną i pozdrawiam wszystkich obecnych, a także wspólnoty, grupy, szkoły modlitwy i ewangelizacji, które reprezentujecie. Bóg rzeczywiście obdarzył wasze wspólnoty wieloma darami, w tym duchową życzliwością. Pozdrawiam również odpowiedzialnych za krajowe i międzynarodowe służby komunii, Międzynarodowej Służby Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej HARIS, którzy zorganizowali to spotkanie. Dla katolickiej odnowy charyzmatycznej lata następujące po Soborze Watykańskim II były czasem wielkiego rozwoju i wzrostu, integracji z życiem Kościoła oraz umacniania struktur służby. Moi czcigodni poprzednicy uznawali ten rozwój za wielki dar dla Kościoła. Święty Paweł VI stwierdził bowiem, że nic nie jest bardziej potrzebne coraz bardziej zaświadczonemu światu niż świadectwo tego duchowego odrodzenia, które Duch Święty wzbudza w najróżniejszych regionach i wspólnotach. Podkreślając charakterystyczne dla was ukierunkowanie na ewangelizację, święty Jan Paweł II mówił: to sam Duch pobudza was do dawania świadectwa. Dodawał również: jeśli ktoś, kto zakosztował dobroci Chrystusa, może pozostać milczący i bierny. Chrystus jest naszym Zbawicielem. Jak moglibyśmy nie ewangelizować? Nadal przekazujcie ten zapał do Ewangelii tym, którzy są wokół was. Z kolei Benedykt XVI wskazywał na wasz szczególny wkład w życie Kościoła. Jednym z pozytywnych elementów i aspektów wspólnoty katolickiej odnowy charyzmatycznej jest właśnie podkreślenie charyzmatów, czyli darów Ducha Świętego, a ich zasługą jest przypominanie o ich aktualności w Kościele. Podobnie jak kardynał Suen z u początków ruchu, papież Franciszek często określał was mianem strumienia łaski, który jest dla całego Kościoła, a nie tylko dla niektórych. W skrócie wskazywał waszą drogę jako ewangelizację, ekumenizm duchowy, troskę o ubogich i potrzebujących oraz przyjmowanie osób marginalizowanych, dodając: wszystko opiera się na uwielbieniu. Fundamentem odnowy jest uwielbienie Boga. Ja również pragnę umocnić relacje wzajemnego szacunku, bliskości i wsparcia między Stolicą Piotrową a Wielką Rodziną Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej. W związku z tym chciałbym zatrzymać się nad kilkoma kluczowymi aspektami waszego doświadczenia duchowego. Chrztem w Duchu Świętym, modlitwą uwielbienia, Słowem Bożym, komunią oraz miłością. Po pierwsze, chrzest w Duchu Świętym. Wasza wspólna droga wiary ma swoje źródło w osobistym doświadczeniu Ducha Świętego, który sprawił, że łaska chrztu stała się skuteczna w każdym z was, prowadząc do wyraźnej świadomości Bożej miłości. Jest to pierwsze potężne doświadczenie łaski, jakie miał także święty Augustyn po swoim nawróceniu i które opisał słowami: o Chryste Jezu, mój wspomożycielu i odkupicielu, nagle słodkie stało się dla mnie życie bez dawnych, złudnych przyjemności. To, czego kiedyś bałem się utracić, teraz z radością odczułem. Ty je usunąłeś i zająłeś ich miejsce, bardziej pociągający niż wszelka rozkosz. Duch Święty pozwolił również wam zakosztować słodyczy Chrystusa. Od tego momentu wasze życie się zmieniło. Bóg przestał być jedynie ideą, a stał się rzeczywistym i ostatecznym objawieniem Ojcostwa. To Jego Duch przyniósł wewnętrzne pojednanie, pokój i wolność od przywiązań do świata oraz od niewoli grzechu. Dał także nowe spojrzenie naznaczone ofiarnością i nadzieją wobec innych ludzi i przyszłości, w pewności, że nic nie może nas odłączyć od miłości Chrystusowej. Z tego doświadczenia Ducha Świętego rodzi się wewnętrzne pragnienie bycia świadkami i głosicielami Jego miłości oraz niesienia pocieszenia ludziom przygniecionym poczuciem pustki i samotności. Modlitwa uwielbienia to właśnie z tego porywającego doświadczenia Ducha Świętego narodziło się nowe życie modlitwy, wyrażające się w nowej zdolności do spontanicznego i szczerego dialogu z Bogiem oraz w nowej otwartości na uwielbienie, adorację i dziękczynienie. Adoracja i uwielbienie, tak charakterystyczne dla waszych spotkań, są istotnymi wymiarami modlitwy chrześcijańskiej. Pomogliście je na nowo odkryć i przywrócić do centrum życia Kościoła. Słowo Boże. Nowe wylanie Ducha doprowadziło was również do żywnego spotkania z Pismem Świętym. Duch Święty natchnął objawione Słowo Boże i nieustannie podtrzymuje je żywe oraz skuteczne w Kościele, sprawiając, że rozbrzmiewa ono w sercach wierzących, szczególnie w liturgii. Pismo Święte stało się dla was wspaniałym źródłem duchowego pokarmu, które oświeca i pociesza. Jest również źródłem rozeznania dla codziennych wyborów oraz nadaje treść modlitewnej wspólnoty, pozwalając zwracać się do Boga słowami inspirowanymi przez Niego samego. Komunia. Duch Święty jest źródłem komunii. W różnych dokumentach papież Leon XIII zachęcał katolików, aby każdego roku między uroczystościami wniebowstąpienia a zesłania Ducha Świętego odmawiali nowennę do Ducha Świętego, szczególnie w intencji jedności chrześcijan. Dobrze rozumiecie znaczenie tego wezwania, ponieważ przekonaliście się, że jedność w Kościele jest owocem Ducha Świętego. To On tworzy harmonię pomiędzy różnymi charyzmatami i wspólnotami odnowy charyzmatycznej, a także pomiędzy nami a braćmi i siostrami innych wyznań chrześcijańskich. I na koniec miłość. Święty Augustyn pisał, że Duch Święty, sam będąc miłością, został dany człowiekowi i rozpala go do miłości Boga i bliźniego. Człowiek nie może bowiem kochać Boga, jeśli nie otrzyma tej miłości od Boga.
1: This love is directed towards God and toward your brothers and sisters.
0: Tego samego doświadczyliście również wy oraz bracia i siostry. Odnowiona obecność Ducha obudziła w was nową zdolność kochania, inspirowaną samą Bożą miłością. Miłość ta jest kierunkowana ku Bogu i ku braciom oraz siostrom, a szczególnie wyraża się w bliskości i współczuciu wobec cierpiących. Z katolickiej Drodzy przyjaciele, dziękuję wam za wasze zaangażowanie i zachęcam do dalszej misji. Oddajcie się na służbę waszym diecezjom i parafiom, ofiarując swoje doświadczenie oraz metody ewangelizacji. Wiernie podążajcie za wskazaniami waszych kapłanów. W rozeznawaniu wspólnotowym słuchajcie głosu ludzi mądrych, nawet jeśli nie należą oni do waszych grup. Pielęgnujcie harmonię i współpracę między wspólnotami, do których należycie. Uważajcie, aby nigdy nie ulec pokusie autopromocji, dążenia do władzy czy osobistego prestiżu. Niech Duch Święty zawsze będzie światłem i źródłem siły na waszej drodze osobistej i wspólnotowej, a Najświętsza Maryja Panna, Matka Kościoła, niech was chroni. Z tymi serdecznymi życzeniami i radością udzielam wam mojego apostolskiego błogosławieństwa. Dziękuję.

0: Let us pray as Jesus taught us, Our Father, who art in heaven.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
0: The Lord be with you.
1: Pan z wami.
0: Blessed be the name of the Lord.
1: Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Przypominamy, że transmitujemy dla Państwa spotkanie Ojca Świętego Leona XIV z członkami wspólnot charyzmatycznych Odnowy w Duchu Świętym. Na tym spotkaniu jest obecny również ksiądz biskup Piotr Wawrzynek z diecezji legnickiej, który przybył z wiernymi z Polski na spotkanie z Ojcem Świętym i uczestnictwo w międzynarodowym spotkaniu grup charyzmatycznych Charis. Ojciec Święty wygłosił przemówienie do uczestników. W swoim dość mocnym i odważnym przemówieniu papież apelował o to, aby wszyscy zgromadzeni w tych wspólnotach oddawali się na służbę diecezjom i parafianom i parafiom, ofiarując swoje doświadczenia oraz metody ewangelizacji. Papież zachęcał, aby wiernie podążali za wskazaniami kapłanów. W rozeznawaniu wspólnotowym mają słuchać głosu ludzi mądrych, nawet jeśli nie należą oni do grup charyzmatycznych. Szczególnie ważne jest to, aby pielęgnować harmonię i współpracę pomiędzy wspólnotami, do których należą. I tutaj najmocniejsze chyba słowa Ojca Świętego. Uważajcie, aby nigdy nie ulec pokusie autopromocji, dążenia do władzy czy osobistego prestiżu. Papież w swoim przemówieniu mówił też o mocnych filarach odnowy charyzmatycznej. Wśród tych filarów wymienił chrzest w Duchu Świętym, modlitwę uwielbienia, modlitwę Słowem Bożym, komunię oraz miłość. Papież nazwał te filary bardzo mocnymi dla wszystkich członków grup charyzmatycznych. Szczególnie zwrócił uwagę na komunię, ponieważ to Duch Święty jest źródłem komunii. Przypomniał papież Leon XIV, słowa papieża Leona XIII, od którego imię przybrał także kardynał Prewost, kiedy został wybrany ponad rok temu na kolejnego następcę świętego Piotra. Przypomniał te słowa Leona XIII, w których zachęcał on katolików, aby każdego roku pomiędzy uroczystościami wniebowstąpienia i zesłania Ducha Świętego odmawiali nowennę, szczególnie w intencji jedności chrześcijan. Bo o to chodzi w komunii, bo o to chodzi w jedności. Kolejnym bardzo ważnym filarem katolickiej odnowy w Duchu Świętym według papieża Leona XIV jest miłość. Przypomniał on w tym momencie słowa świętego Augustyna, o którym, jak wiemy, papież sam mówi, że jest jego duchowym ojcem. Dziękujemy wam za wspólne dzisiejsze spotkanie. Przypominamy, że wszystkie informacje związane z dzisiejszym spotkaniem, ale także z całą działalnością Ojca Świętego Leona XIV i Stolicy Apostolskiej znajdziecie państwo na naszej stronie internetowej vaticannews.va/pl, na Facebooku, Instagramie, X-ie. Dziękujemy za wspólne spotkanie. Ojciec Święty kończy teraz audiencję dla wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym Charyzm, a dzisiejszą transmisję i spotkanie papieża z charyzmatykami prowadził dla Państwa ksiądz Łukasz Bankowski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Dziękczynienie i uwielbienie to istotne elementy chrześcijańskiej modlitwy, które dzięki Wam zostały odkryte przez wielu wiernych, powiedział papież na audiencji dla odnowy w Duchu Świętym. Kryzys demokracji zaczyna się od zapomnienia o Bogu, przypomniał Leon XIV członkom fundacji Centesimus Annus. Magnifica Humanitas to nie odrzucenie sztucznej inteligencji, ale wezwanie do jej odpowiedzialnego używania, uważa ksiądz profesor Józef Kloch. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Nie ulegajcie pragnieniu autopromocji, dążeniu do władzy ani osobistego prestiżu, zaapelował Leon XIV podczas pierwszego spotkania z katolicką odnową charyzmatyczną. Przypomniał, że prawdziwa odnowa rodzi się z działania Ducha Świętego, modlitwy, miłości do ubogich i służby Kościołowi.
2: Leon XIV wskazał na dwa charakterystyczne elementy duchowości charyzmatycznej. Modlitwę uwielbienia oraz żywą relację ze Słowem Bożym. Najmocniejsze słowa papieskiego wystąpienia dotyczyły jednak zagrożeń, które mogą osłabić autentyczność chrześcijańskiego świadectwa. Pielęgnujcie harmonię i współpracę między wspólnotami. Uważajcie, aby nigdy nie ulec pragnieniu autopromocji, dążeniu do władzy, ani osobistego prestiżu.
1: W audiencji uczestniczył delegat Episkopatu Polski do spraw odnowy, biskup Piotr Wawrzynek.
3: W czasie tego spotkania Ojciec Święty potwierdza, czym jest odnowa. Odnowa jest taką rzeką życia dla Kościoła, jest pewnym normalnym formą duszpasterstwa, który musi się wpisać w doświadczenie wspólnoty Kościoła po to, żeby ją odnawiać, ożywiać i pociągać.
1: Współczesne kryzysy demokracji i rosnące podziały społeczne mają swoje źródło w kryzysie antropologicznym i zapomnieniu o Bogu, powiedział Leon XIV na audiencji dla fundacji Centesimus Annus.
4: Leon XIV przypomniał, że trudne doświadczenia skłaniają człowieka do stawiania fundamentalnych pytań o sens życia, przyszłość i kierunek rozwoju społeczeństw. Papież odwołał się również do nauczania świętego Augustyna o dwóch miastach. Wyraził przekonanie, że za współczesnym kryzysem demokracji kryje się kryzys antropologiczny, wynikający z zapomnienia o Bogu.
1: Encyklika Leona XIV Magnifica Humanitas nie jest głosem przeciwko sztucznej inteligencji, ale wezwaniem do jej odpowiedzialnego używania. Tak papieski dokument odczytuje ksiądz profesor Józef Kloch z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W rozmowie z Vatican News szef sekcji Kościół wobec AI w Polskiej Akademii Nauk podkreśla, że papież nie traktuje AI jako zagrożenia samego w sobie.
5: Nigdzie nie znalazłem w encyklice negatywnej opinii o sztucznej inteligencji jako takiej. Oczywiście są również i takie uwarunkowania, i takie okoliczności wykorzystywania AI, że to zagrożenie istnieje. Ale to zależy od tego, w jaki sposób będzie człowiek tę technologię wykorzystywał.
1: Przypominamy, że encyklikę Magnifica Humanitas można odsłuchać bezpłatnie jako audiobooka na polskiej stronie Vatican News.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z Watykanu, z ogrodów watykańskich witają Państwa Wojciech Rogacin
1: oraz Natalia Pieśniewska.
0: Tutaj Watykan News. Zapraszamy Państwa na wspólną modlitwę z Ojcem Świętym Leonem XIV w intencji pokoju. O godzinie 19 rozpocznie się ta modlitwa różańcowa z papieżem w intencji pokoju, na którą papież zaprosił wszystkich wiernych, wszystkich ludzi na całym świecie. Jest to zakończenie miesiąca maryjnego, miesiąca maja. I w odpowiedzi na liczne konflikty zbrojne, napięcia społeczne, kryzysy humanitarne, Leon XIV właśnie wezwał wiernych do modlitwy różańcowej o pokój. To już kolejny raz, kiedy papież modli się razem z wiernymi w intencji pokoju i jak mówił podczas jednego z czuwań właśnie w Bazylice Świętego Piotra, ta modlitwa różańcowa, kolejne Zdrowaś Maryjo odmawiane przez wiernych są jak krople, które drążą skałę i które rozkruszają tę skałę przemocy, wojny i nienawiści.

za chwilę rozpocznie się modlitwa z Ojcem Świętym po przybyciu papieża. Chór śpiewa pieśń. Natomiast w tej modlitwie z papieżem łączy się wiele wielkich sanktuariów maryjnych na świecie. Wśród tych, którzy się łączą tutaj z Watykanem, z grotą Matki Bożej z Lourdes, jest także sanktuarium na Jasnej Górze, sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej. Są też inne wielkie sanktuaria, sanktuarium Najświętszej Marii Panny w Fatimie, sanktuarium Matki Bożej w Lourdes, sanktuarium Matki Królowej Pokoju w Medjugorje, a także sanktuarium w Guadalupe w Meksyku. Sanktuarium świętego Szarbela w Annai w Libanie. Również sanktuarium w Pompejach, które papież odwiedził 8 maja w rocznicę swojej wyboru na stolicę Piotrową. Łączą się sanktuaria z całego świata, także Bazylika Niepokalanego Poczęcia Maryi w Waszyngtonie, Bazylika Naszej Pani Zarabi w Kuwejcie, także sanktuarium w Bahrajnie, w Nigerii, na Filipinach, Apercida w Brazylii, sanktuarium w Bagdadzie oraz Zarwancji na Ukrainie.

modlitwa jest więc wielkim wołaniem, można powiedzieć, całego świata wraz z papieżem o pokój. Jest jednocześnie znakiem jedności Kościoła, który z każdego zakątka ziemi będzie wołał właśnie do Boga o pokój na świecie. W tym czasie tak bardzo targanym konfliktami, wojnami i przy tak wielkim zagrożeniu, przy tak licznych ofiarach i cierpieniach bezbronnej ludności.

Ojciec Święty już właśnie zbliża się do groty Matki Bożej z Lourdes w ogrodach watykańskich. Jest witany przez zgromadzonych wiernych. Za chwilę rozpocznie się celebracja tego nabożeństwa.

Na początku Ojciec Święty, przybywszy właśnie do groty Matki Bożej z Lourdes w ogrodach watykańskich, składa wieniec kwiatów przy figurze Matki Bożej. A chór śpiewa pieśń Mira i Tłowa.

Twoje miłosierne, słodkie serce jest schronieniem dla grzesznika. Skrywa w sobie skarby i łaski, o święta dziewico.

Pyszna swój lud, o piękna Pani, który z radością dzisiaj Cię czci. Ja również pełen radości biegnę do Twoich stóp. O święta dziewico, módl się.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
0: Fratelli e sorelle,
1: bracia i
0: siamo qui
1: siostry,
0: raccolti insieme
1: zebraliśmy się tutaj razem z wieloma pielgrzymami obecnymi w sanktuariach maryjnych na całym świecie, aby modlić się do Pana, by dał pokój ludom i narodom. Przez odmawianie Różańca Świętego prosimy o wstawiennictwo Dziewicy Maryi na zakończenie miesiąca jej poświęconego. Usilnie błagamy o dar pokoju. Nie ustawajmy w błaganiu Pana, aby serca otworzyły się na nawrócenie i abyśmy wszyscy mogli dawać świadectwo współistnienia narodów, opartego na wzajemnym szacunku i braterskim dzieleniu się. Modlitwa Świętego Różańca niech stanie się dla każdego z nas zobowiązaniem do bycia budowniczym pokoju.

0: Będziemy się modlić tajemnicami radosnymi Różańca Świętego.
1: L'angelo annuncia a Maria la
2: Tajemnica pierwsza, część radosna. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Z Ewangelii Świętego Łukasza. W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą. Anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus.
0: Przez wstawiennictwo Maryi Królowej Pokoju prosimy Cię, Panie, za ofiary wojny, zwłaszcza za osoby najsłabsze, dzieci, osoby starsze i chorych. Modlimy się za rodziny rozdzielone, za ojców i matki, którzy czekają na powrót swoich dzieci oraz za dzieci, które czekają na powrót do domu, aby nikt nie cierpiał niesprawiedliwie.
2: Któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków.

Omu Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

0: Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety.
1: Z
0: Ewangelii świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.
2: Per intercessione di Maria,
3: przez wstawiennictwo Maryi Królowej Pokoju prosimy Cię, Panie, za tych, którzy niosą słowo nadziei i pocieszenie płynące z wiary ludom dotkniętym wojną, aby zawsze byli narzędziami Twojego miłosierdzia.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

0: Tajemnica trzecia. Narodzenie Syna Bożego z Dziewicy Maryi.
1: Z
0: Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
2: Przez wstawiennictwo Maryi Królowej Pokoju prosimy Cię, Panie, za personel medyczny, paramedyczny oraz wolontariuszy, którzy każdego dnia niosą pomoc humanitarną najbardziej potrzebującym, aby byli coraz bardziej przekonani i liczniejsi. Za tych, którzy z otwartym sercem przyjęli uchodźców, aby nie ustawali w okazywaniu hojności i solidarności.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per... teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

0: Tajemnica czwarta. Maryja i Józef ofiarują Jezusa w świątyni. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Przynieśli dziecię do Jerozolimy, aby je przedstawić Panu. A żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Za natchnieniem więc ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnieśli dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia i pobłogosławił Boga.
1: Przez wstawiennictwo Maryi Królowej Pokoju prosimy Cię, Panie, za wszystkich cierpiących z powodu przemocy wojennej, za więźniów oraz tych, którzy doznają upokorzeń godzących w godność osoby ludzkiej, aby nie utracili nadziei i znaleźli pocieszenie wśród tych, którzy poświęcają się przezwyciężaniu przemocy.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo pokoju,
1: módl się za

0: Quinto mistero.
1: Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni.
2: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy.
1: Gdy miał 12 lat, udali się tam w zwyczajem świątecznym. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca?
3: Przez wstawiennictwo Maryi Królowej Pokoju prosimy Cię, Panie, aby dzięki odkupieńczej śmierci Jezusa Chrystusa, który pojednał świat z Ojcem, ustały wojny i zapanował trwały pokój między wszystkimi narodami.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo pokoju,
3: módl się za nami.

0: Preghiamo insieme.
1: Teraz pomodlimy się w intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia. Życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole.

A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego. Po tym wygnaniu nam okaż.

0: Ascolterò che cosa dice Dio
1: Będę słuchał
0: Signore.
1: tego, co Pan Bóg
0: Egli
1: mówi.
0: annuncia la pace per il suo
1: Oto
0: popolo,
1: ogłasza pokój
0: per i suoi
1: ludowi
0: fedeli,
1: i swoim
0: per chi
1: wyznawcom,
0: ritorna a lui con
1: którzy
0: fiducia.
1: się zwracają ku Niemu swym sercem.
0: Le parole del salmo accompagnano bene la
1: Słowa
0: nostra
1: psalmu dobrze
0: preghiera del
1: towarzyszą
0: salmo
1: naszej
0: questa
1: modlitwie
0: sera,
1: różańcowej tego wieczoru,
0: esprimono la speranza
1: ponieważ
0: della
1: wyrażają
0: quale sentiamo
1: nadzieję,
0: bisogno,
1: której potrzebę tak bardzo
0: soprattutto davanti
1: odczuwamy,
0: alle difficoltà
1: zwłaszcza wobec
0: e alle
1: trudności i
0: violenze del
1: przemocy
0: tempo
1: naszych czasów.
0: presente.
1: Przygotujmy
0: Allora il
1: zatem
0: nostro
1: nasze
0: cuore
1: serca na
0: all'ascolto della
1: słuchanie
0: parola
1: Słowa
0: di Dio,
1: Bożego,
0: così
1: abyśmy
0: che nella
1: podczas
0: preghiera
1: modlitwy
0: possiamo
1: mogli
0: comprendere il
1: zrozumieć sens
0: senso
1: tego,
0: di
1: co
0: quanto
1: dokonuje
0: accade
1: się
0: nella
1: w
0: storia,
1: historii,
0: riconoscendo
1: dostrzegając,
0: la
1: jak
0: provvidenza di
1: opatrzność
0: Dio che
1: Boża
0: sempre la guida
1: nieustannie
0: e
1: nią
0: soccorre.
1: kieruje i przychodzi nam z
0: La
1: pomocą.
0: Vergine Maria è modello del
1: Maria
0: credente,
1: Panna jest wzorem wierzącego,
0: porge
1: który
0: l'orecchio del
1: nadstawia
0: cuore
1: ucho swego
0: per
1: serca,
0: ascoltare
1: by
0: che cosa
1: usłyszeć to,
0: dice
1: co
0: Dio.
1: mówi Bóg.
0: Ella
1: Ona
0: c'è
1: też
0: di
1: daje nam
0: esempio con
1: przykład
0: la
1: swoim
0: sua obbedienza,
1: posłuszeństwem,
0: che
1: przyjmując w
0: accoglie
1: swoim łonie
0: l'incarnazione del figlio
1: wcielenie
0: di
1: Syna
0: Dio
1: Bożego.
0: nel grembo. Contemplare Maria il
1: Kontemplowanie wraz
0: mistero
1: z
0: del
1: Maryją
0: rosario
1: tajemnic różańca
0: conduce a
1: prowadzi nas
0: riconoscere
1: do
0: in Gesù
1: rozpoznania w
0: Cristo
1: Jezusie
0: l'unica
1: Chrystusie
0: definitiva parola
1: jedynego i
0: che il
1: ostatecznego
0: Padre
1: Słowa,
0: ha pronunciato.
1: które Ojciec
0: Parola
1: wypowiedział.
0: di pace per
1: Słowa
0: tutti
1: pokoju
0: coloro
1: dla
0: che
1: wszystkich,
0: ritornano
1: którzy
0: a lui con
1: powracają do
0: cuore
1: Niego ze
0: pieno.
1: skruszonym sercem.
0: Il Signore non ci abbandona mai,
1: Pan nigdy nas nie
0: anche
1: opuszcza,
0: quando
1: nawet
0: noi
1: gdy
0: lo
1: o nim zapominamy,
0: dimentichiamo, anche quando perdiamo la via.
1: nawet gdy
0: Egli
1: zbaczamy z
0: viene a
1: drogi.
0: cercarci,
1: On przychodzi
0: sta
1: nas szukać
0: vicino
1: i
0: con
1: jest
0: l'amore di
1: blisko
0: sempre.
1: nas z tą samą odwieczną
0: Lo ricorda il
1: miłością,
0: profeta
1: jak
0: Isaia,
1: przypomina prorok
0: io
1: Izajasz,
0: pongo sulle labbra,
1: przywołując na
0: pace,
1: wargi pokój,
0: pace ai lontani
1: pokój
0: e ai
1: dalekim i
0: vicini.
1: bliskim.
0: Chi ha fiducia in Dio
1: Kto pokłada
0: comprende
1: ufność
0: questo
1: w
0: annuncio
1: Bogu,
0: di
1: ten
0: pace
1: rozumie to
0: e
1: orędzie
0: diventa
1: pokoju
0: artefice,
1: i staje się jego
0: costruendola
1: architektem,
0: con le sue
1: wprowadzając
0: stesse
1: go
0: mani.
1: własnymi rękami.
0: La pace, infatti,
1: Pokój nie jest
0: non
1: bowiem
0: è una
1: teorią,
0: teoria da
1: którą można
0: verificare in
1: zweryfikować w
0: laboratorio,
1: laboratorium,
0: né
1: ani
0: un'ingenua
1: naiwną iluzją,
0: illusione, né
1: sprawą
0: un
1: do
0: affare da
1: załatwienia
0: gestire per
1: z korzyścią
0: interessi.
1: dla siebie.
0: Quando la si
1: Gdy szuka
0: ricerca
1: się
0: con
1: go
0: cuore
1: szczerym
0: sincero,
1: sercem, staje
0: essa è
1: się on raczej
0: piuttosto
1: codziennym
0: un
1: zadaniem w naszym
0: impegno
1: życiu.
0: quotidiano della nostra vita.
1: Rodzi się ze
0: Scaturisce dalla
1: sprawiedliwości
0: giustizia e
1: i
0: dall'amore,
1: miłości,
0: come armonia
1: jako
0: che unisce
1: harmonia,
0: le
1: która
0: persone,
1: jednoczy
0: le
1: osoby,
0: famiglie, le
1: rodziny,
0: comunità, i
1: wspólnoty
0: popoli.
1: i narody.
0: Anche in questo
1: Także w
0: tempo di
1: obecnym czasie napięć
0: tensioni
1: i
0: e conflitti,
1: konfliktów
0: la pace diventa
1: pokój staje się
0: possibile quando
1: możliwy,
0: si vuole
1: jeśli chcemy
0: ascoltare il
1: usłyszeć
0: grido di
1: wołanie
0: chi ne è
1: tych,
0: privato,
1: którzy są go
0: bambini
1: pozbawieni,
0: innocenti,
1: niewinnych dzieci,
0: madri e padri
1: strapionych
0: angosciati,
1: matek i ojców,
0: prigionieri e
1: źle
0: maltrattati,
1: traktowanych i poniewieranych
0: profughi,
1: więźniów,
0: persone
1: uchodźców
0: sofferenti di
1: oraz
0: ogni età.
1: cierpiących ludzi z każdej grupy
0: Tutti
1: wiekowej.
0: costoro hanno sulle
1: Wszyscy
0: labbra
1: oni mają na
0: una
1: ustach
0: sola
1: jedno
0: parola:
1: słowo:
0: pace.
1: pokój.
0: Noi lo sappiamo.
1: Wiemy o
0: La
1: tym.
0: pace è sempre
1: Pokój
0: possibile
1: jest zawsze
0: perché è dono
1: możliwy,
0: di Dio.
1: ponieważ jest darem Boga.
0: Questa pace,
1: Ten
0: la sua
1: pokój,
0: pace,
1: Jego
0: ha il
1: pokój,
0: volto di
1: ma
0: Gesù
1: oblicze
0: Cristo,
1: Jezusa
0: figlio di
1: Chrystusa,
0: Dio,
1: Syna
0: che nella
1: Bożego,
0: sua vita donata
1: który
0: per
1: przez
0: noi
1: swoje
0: ha
1: życie oddane
0: riconciliato
1: za
0: cielo
1: nas
0: e la terra.
1: pojednał niebo z ziemią.
0: Come scrive l'Apostolo
1: Jak pisze
0: Paolo,
1: apostoł Paweł,
0: Egli è la nostra
1: On
0: pace,
1: bowiem jest naszym pokojem.
0: colui che abbatte i
1: To
0: muri
1: On burzy mury
0: dell'ingiustizia,
1: wrogości,
0: che vince
1: pokonuje
0: l'arroganza con l'umiltà
1: arogancję
0: e
1: pokorą
0: riscatta dal
1: i odkupia z
0: peccato
1: grzechu
0: l'intera
1: całe
0: creazione.
1: stworzenie.
0: Quando il Signore
1: Gdy
0: Gesù
1: Pan
0: è
1: Jezus
0: con
1: jest
0: noi
1: z nami
0: e
1: i
0: ci
1: gdy postępujemy
0: comportiamo
1: jak
0: da
1: prawdziwi
0: veri
1: uczniowie
0: discepoli
1: Jego
0: del suo
1: miłości,
0: amore, allora
1: wówczas
0: lo
1: Duch
0: Spirito Santo
1: Święty
0: può
1: może dokonać
0: realizzare
1: tego,
0: ciò
1: co
0: che
1: po ludzku
0: appare
1: wydaje się
0: umanamente
1: niemożliwe.
0: impossibile. Quando
1: Kiedy
0: invece
1: natomiast
0: ci si
1: oddala się od
0: allontana da
1: Boga,
0: Dio, ci si
1: oddala się
0: allontana
1: także od
0: anche
1: człowieka,
0: dall'uomo, dal nostro
1: od
0: corpo,
1: naszego bliźniego,
0: restando
1: pozostając
0: indifferenti al suo
1: obojętnym na
0: dolore.
1: jego ból.
0: Ogni volta che
1: Za każdym
0: ritorniamo al
1: razem, gdy
0: Signore,
1: powracamy do
0: la sua
1: Pana,
0: pace
1: Jego
0: diventa il nostro
1: pokój
0: impegno,
1: staje się naszym
0: secondo i
1: zadaniem,
0: compiti e le
1: zgodnie z
0: responsabilità di
1: zadaniami i
0: ciascuno.
1: powinnościami każdego z nas.
0: La nostra preghiera diventa così
1: Nasza modlitwa
0: missione
1: staje się w
0: e
1: ten sposób
0: profezia.
1: misją i proroctwem.
0: Non dovrà più esserci
1: Nie
0: pianto di
1: powinno już być
0: innocenti
1: płaczu
0: nelle nostre
1: niewinnych
0: città.
1: w naszych miastach.
0: Nessuno dovrà fuggire
1: Nikt nie
0: dalla
1: powinien być
0: proprietà
1: zmuszony do
0: quella minaccia
1: opuszczenia
0: delle
1: swojego
0: bombe,
1: domu z powodu
0: la frammozia
1: zagrożenia
0: dei poteri
1: bombardowaniami.
0: e la
1: Rządza
0: violenza delle
1: władzy i przemoc
0: parole
1: werbalna
0: lasceranno il
1: powinny ustąpić miejsca pragnieniu sprawiedliwości i prawdy. Każdy jednak może i powinien wykonać to, co do niego należy, zaczynając od rzeczy małych, lecz ważnych, powstrzymując się od wszelkiej przemocy słownej i fizycznej w codziennym życiu, a także w mediach społecznościowych.
2: Drodzy bracia i siostry, prawdziwy pokój rodzi się w sercu, które kocha, daje o sobie świadectwo ustami wypowiadającymi słowa pojednania, odbija się w oczach, które patrzą na świat z łagodnością i mądrością. To jest prawdziwa siła, siła prawdy i miłości. Bóg szuka budowniczych pokoju. Niech nasza Najświętsza Matka pomaga nam każdego dnia odpowiadać Bogu naszym oto jestem, nie słowami, lecz czynami.
1: Teraz nastąpi chwila ciszy na refleksję po przemówieniu Ojca Świętego.

0: Zmiłuj się nad nami.
1: Panie, zmiłuj się nad nami.
0: Chryste, zmiłuj się nad nami.
1: Chryste, zmiłuj się nad nami.
0: Chryste, zmiłuj się nad nami.
1: Panie, zmiłuj się nad nami.
0: Chryste, usłysz nas.
1: Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
0: Ojcze z nieba, Boże,
1: zmiłuj się nad nami.
0: Synu, Odkupicielu świata, Boże,
1: zmiłuj się nad nami.
0: Duchu Święty, Boże,
1: zmiłuj się nad nami.
0: Święta Trójco, jedyny Boże,
1: zmiłuj się nad nami.
0: Święta Maryjo,
1: módl się za nami.
0: Święta Boża Rodzicielko,
1: módl się za nami.
0: Święta Panno nad Pannami,
1: módl się za nami.
0: Matko Chrystusowa,
1: módl się za nami.
0: Matko Kościoła,
1: módl się za nami.
0: Matko Miłosierdzia,
1: módl się za nami.
0: Matko Łaski Bożej,
1: módl się za nami.
0: Matko Nadziei,
1: módl się za nami.
0: Matko Nieskalana,
1: módl się za nami.
0: Matko Najczystsza,
1: módl się za nami.
0: Matko Dziewicza,
1: módl się za nami.
0: Matko Nienaruszana,
1: módl się za nami.
0: Matko Najmilsza,
1: módl się za nami.
0: Matko Przedziwna,
1: módl się za nami.
0: Matko Dobrej Rady,
1: módl się za nami.
0: Matko Stworzyciela,
1: módl się za nami.
0: Matko Zbawiciela,
1: módl się za nami.
0: Panno Roztropna,
1: módl się za nami.
0: Panno Czcigodna,
1: módl się za nami.
0: Panno Wsławiona,
1: módl się za nami.
0: Panno Można,
1: módl się za nami.
0: Panno Łaskawa,
1: módl się za nami.
0: Panno Wierna,
1: módl się za nami.
0: Zwierciadło Doskonałości,
1: módl się za nami.
0: Stolico Mądrości,
1: módl się za nami.
0: Przyczyno naszej radości,
1: módl się za nami.
0: Przybytku Ducha Świętego,
1: módl się za nami.
0: Przybytku Chwały Wiecznej,
1: módl się za nami.
0: Mieszkanie poświęcone Bogu,
1: módl się za nami.
0: Róża Duchowna,
1: módl się za nami.
0: wieżo świętego miasta Dawidowego.
1: Módl się za nami.
0: Wieżo obronna.
1: Módl się za nami.
0: Przybytku Bożej obecności.
1: Módl się za nami.
0: Arko przymierza.
1: Módl się za nami.
0: Bramo niebieska.
1: Módl się za nami.
0: Gwiazdo zaranna.
1: Módl się za nami.
0: Uzdrowienie chorych.
1: Módl się za nami.
0: Ucieczko grzesznych.
1: Módl się za nami.
0: Pociecho migrantów.
1: Módl się za nami.
0: Pocieszycielko strapionych.
1: Módl się za nami.
0: Wspomożenie wiernych.
1: Módl się za nami.
0: Królowo aniołów.
1: Módl się za nami.
0: Królowo patriarchów.
1: Módl się za nami.
0: Królowo proroków.
1: Módl się za nami.
0: Królowo apostołów.
1: Módl się za nami.
0: Królowo męczenników.
1: Módl się za nami.
0: Królowo wyznawców.
1: Módl się za nami.
0: Królowo dziewic.
1: Módl się za nami.
0: Królowo wszystkich świętych.
1: Módl się za nami.
0: Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta.
1: Módl się za nami.
0: Królowo w niebo wzięta.
1: Módl się za nami.
0: Królowo różańca świętego.
1: Módl się za nami.
0: Królowo rodziny.
1: Módl się za nami.
0: Królowo pokoju.
1: Módl się za nami.
0: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata.
1: Przepuść nam, Panie.
0: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
1: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
0: Módlmy się.
1: Udziel swoim wiernym, Panie Boże nasz, zdrowia duszy i ciała, a za chwalebnym wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, Królowej Pokoju, wybaw nas od smutków, które nas obecnie przygniatają, i doprowadź nas do radości bez końca. Przez Chrystusa, Pana naszego.
0: Amen.
1: Pan z wami.
0: I z Duchem Twoim.
1: Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
0: Teraz i na wieki.
1: Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
0: który stworzył niebo i ziemię.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.

racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona.

pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj.

0: Zakończyła się modlitwa różańcowa z Ojcem Świętym w intencji pokoju na świecie. Modlitwa, która tu w Watykanie sprawowana była przy grocie Matki Bożej z Lourdes i zgromadziła około 2000 osób w ogrodach watykańskich. Ale z papieżem łączyło się kilkanaście sanktuariów z całego świata, w tym sanktuarium Częstochowskie na Jasnej Górze, sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej, które tu właśnie w łączności z papieżem modliło się o pokój dla świata, ale także sanktuarium w Fatimie, w Lourdes, w Medjugorje, w Loreto, w Pompejach, także w Waszyngtonie, w Wilnie, w Bagdadzie, w Afryce. Dosłownie cały świat, cały Kościół łączył się w tej modlitwie o pokój. Dziękujemy Państwu za wspólną modlitwę różańcową, że również Państwo włączyliście się razem z nami w to błaganie o pokój dla świata. Żegnają się z Państwem
1: Natalia Pieśniewska
0: i Wojciech Rogacin z sekcji polskiej Watykan News. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Na wieki.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Dziękczynienie i uwielbienie to istotne elementy chrześcijańskiej modlitwy, które dzięki Wam zostały odkryte przez wielu wiernych, powiedział papież na audiencji dla odnowy w Duchu Świętym. Kryzys demokracji zaczyna się od zapomnienia o Bogu, przypomniał Leon XIV członkom fundacji Centesimus Annus. Magnifica Humanitas to nie odrzucenie sztucznej inteligencji, ale wezwanie do jej odpowiedzialnego używania, uważa ksiądz profesor Józef Kloch. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Nie ulegajcie pragnieniu autopromocji, dążeniu do władzy ani osobistego prestiżu, zaapelował Leon XIV podczas pierwszego spotkania z katolicką odnową charyzmatyczną. Przypomniał, że prawdziwa odnowa rodzi się z działania Ducha Świętego, modlitwy, miłości do ubogich i służby Kościołowi.
2: Leon XIV wskazał na dwa charakterystyczne elementy duchowości charyzmatycznej. Modlitwę uwielbienia oraz żywą relację ze Słowem Bożym. Najmocniejsze słowa papieskiego wystąpienia dotyczyły jednak zagrożeń, które mogą osłabić autentyczność chrześcijańskiego świadectwa. Pielęgnujcie harmonię i współpracę między wspólnotami. Uważajcie, aby nigdy nie ulec pragnieniu autopromocji, dążeniu do władzy, ani osobistego prestiżu.
1: W audiencji uczestniczył delegat Episkopatu Polski do spraw odnowy, biskup Piotr Wawrzynek.
3: W czasie tego spotkania Ojciec Święty potwierdza, czym jest odnowa. Odnowa jest taką rzeką życia dla Kościoła, jest pewnym normalnym formą duszpasterstwa, który musi się wpisać w doświadczenie wspólnoty Kościoła po to, żeby ją odnawiać, ożywiać i pociągać.
1: Współczesne kryzysy demokracji i rosnące podziały społeczne mają swoje źródło w kryzysie antropologicznym i zapomnieniu o Bogu, powiedział Leon XIV na audiencji dla fundacji Centesimus Annus.
4: Leon XIV przypomniał, że trudne doświadczenia skłaniają człowieka do stawiania fundamentalnych pytań o sens życia, przyszłość i kierunek rozwoju społeczeństw. Papież odwołał się również do nauczania świętego Augustyna o dwóch miastach. Wyraził przekonanie, że za współczesnym kryzysem demokracji kryje się kryzys antropologiczny, wynikający z zapomnienia o Bogu.
1: Encyklika Leona XIV Magnifica Humanitas nie jest głosem przeciwko sztucznej inteligencji, ale wezwaniem do jej odpowiedzialnego używania. Tak papieski dokument odczytuje ksiądz profesor Józef Kloch z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W rozmowie z Vatican News szef sekcji Kościół wobec AI w Polskiej Akademii Nauk podkreśla, że papież nie traktuje AI jako zagrożenia samego w sobie.
5: Nigdzie nie znalazłem w encyklice negatywnej opinii o sztucznej inteligencji jako takiej. Oczywiście są również i takie uwarunkowania i takie okoliczności wykorzystywania AI, że to zagrożenie istnieje. Ale to zależy od tego, w jaki sposób będzie człowiek tę technologię wykorzystywał.
1: Przypominamy, że encyklikę Magnifica Humanitas można odsłuchać bezpłatnie jako audiobooka na polskiej stronie Vatican News.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.